0: sobi
1: jesi ti radio
0: traku.
2: Život na ruletu, oj oj, oj oj. U ovom lažnom svetu, briga ih za bol. Sve na svoju štetu, oj oj, oj oj oj oj. Neko bacio mi klet.